Zaten jak I slasni zajem na osobie pana Gregora. Ależ I mam tu za na tom, aby ten proces wygrał. Dziękuję wam. Niech ci mi świtot, odkud widot, to wszystko jem sam cienik skrinić me od domu. Nie to tak nie wasze tajemstwi. Wiecie laste szetam, co ty jiste topisi. Wiecie laste szetam, rusów od